wybiegnął młody, czy z mers, czy z mers. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji. Zwrócę swój mundier, zwrócę swój mundier. Zwrócę mundier się sił, porwał wracę na kocki.